0: Adam Bach in Chris the Serenity prihajata s hitom Magic Moment z Lokmal. Ostan z mano.
1: Če si gverila zbirko, da pramene delat, kaj dobiš?
2: Staro pramen?
1: Ja! Če mu daš roke še en burger in fino pivo, je pa to že skoraj.
2: Staro pramen piknik.
3: Za piko na i.